Le chiesi gruda rodna, kierna i moj korak postane. Lek dosi ljuba moja, da te tujke ne spoznam.